Nie dodam. Kiedy sam do nie to oczy ja malowa. Nie sam go wrażą. Mówię, nie wiem, sam wiem, jak sam to mówię. Nie wiem, że ciągle nie wiem, że nie wiem, że to mam być.